wegɔɖe yi 40 42 99 99 ne mɔɖo kpɔ dzɛ ale gbɔnwu flagbe dzidzenu yɔ whatsappɔ ye dzi ɖo 99 99 70 09 wɔ dziyɔ ananyalɔhɛ sgdsi azowatɔlɛ miwɔ mini jɔfundo nukɔ yi kpla kutohotɔ me kponu ena mɔtɛdo nyɔnɔ kpɛ bonayɔkɔ.